la Patrice. Ah, najue kona kaye pale, eh? Capitaine kaye, na yo mkona fata bitu. Ambia deja prudence pale, zaka. Masole kobie, basalimie faida. Tone na, ale. Dolega.